poletje. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepše poletje. X on

Čas je za 19. mesto. El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida i Young Beef. Quando no era cantante, remix. 19. mesto lestvice, La Hora Feliz.

Ahora continuemos con la primera novedad de esta semana. Čas za prvi novi predlog na naši listvici na številki 17. Shakira i Burna Boy. Daj, daj.

Ya llegamos con nuestra lista de 20 mejores de los mejores. Gremo naprej z najbolj poslušanimi latino hiti in tu je že čas, da vam razkrijem drugi novi predlog tega tedna. Na številki 7 je Mike Towers, Una na mas.

Ahora son los adelante los primeros 5 posiciones. Še prvih 5 je pred nami in tako je na 5. mestu Aisa, Rafa i Krimli, Muchacha.